0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Sveže na Radiu Ena.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu Ena.

0: Ka-ching.
1: Poletna jutra na Radiu 1.
2: Tako lepo je, kad te zjutraj sonce zbudi.